0: Albo Lucia, a sambensi upuza. Kela sambi nombala, njokazeka maskumbuza. Aibo aywe, a sambensi upuza. Kela sambi nombala, njokazeka maskumbuza.
1: Yazi ngiborwa yini ne? Yila bafana barungu. Bayabamba, bayayeka, bayabamba, bayamosha.